0: создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного...
1: Todo mientras, atención, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este miércoles que su país está en camino de convertirse en una potencia naval, también desde el punto de vista militar. Y ha destacado las capacidades de las nuevas fragatas que Varsovia está construyendo para modernizar su armada. Tusk ha realizado estas declaraciones durante una visita al astillero militar PGZ Estonia Wojenna, en Gdynia, coincidiendo con la ceremonia de bautizo de la fragata ORP Witcher, la primera de las tres unidades previstas dentro del programa Miechnik. Su botadura está programada para este jueves. El primer ministro ha afirmado que representantes británicos contemplaron con envidia la versión polaca de la fragata, por considerar que incorpora soluciones más modernas y eficientes que los diseños occidentales de los que procede. Con gran satisfacción puedo decir que tenemos un éxito polaco. Polonia ha vuelto a mirar de cara y de corazón hacia su mar, ha celebrado Tusk, que ha defendido la recuperación de la industria naval como uno de los pilares estratégicos del país.
2: Chechy z taką zazdrością patrzyli na to, jak wygląda ta polska wersja fregaty i o ile to jest nowocześniejsze i efektywniejsze rozwiązanie niż te zachodnie prototypy tych jednostek. Także z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że mamy polski sukces. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, no nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą i to w wymiarze zarówno militarnym, niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali, to są, one są przygotowane do tych wyzwań rzeczywiście XXI wieku. Potencjalny napastnik no, zastanowi się wiele razy, zanim podejmie broń.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos al desarrollo en la guerra entre Rusia y Ucrania y veremos si la OTAN, después de una pequeña pausa de publicidad, aquí en Negocios Televisión.

0: puedo decir que tenemos un éxito polaco. Polonia ha vuelto a mirar de cara y de corazón hacia su mar, ha celebrado Tusk, que ha defendido la recuperación de la industria naval como uno de los pilares estratégicos del país.
1: Chichicy. Z taką zazdrością patrzyli na to, jak wygląda ta polska wersja fregaty i o ile to jest nowocześniejsze i efektywniejsze rozwiązanie niż te zachodnie prototypy tych jednostek. Także z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że mamy polski sukces. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy... No, Nie waham się użyć tego słowa morską potęgą i to w wymiarze zarówno militarnym, niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. To są, one są przygotowane do tych wyzwań rzeczywiście XXI wieku. Potencjalny napastnik no, zastanowi się wiele razy, zanim podejmie
0: wrogi. Bueno, pues estaremos muy atentos al desarrollo en la guerra entre Rusia y Ucrania y veremos si la OTAN, después de una pequeña pausa de publicidad, aquí en Negocios Televisión.